Pogledy i porazy, słodkie tajniki. Pogledy i porazy, słodkie tajniki.